0: über Nacht in sich zerfallen. Wir brauchen einander.
1: Ми потребуємо один одного. Більше нічого.
0: Sonst nichts.
2: Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain.
0: Wir brauchen einander.
3: We only need each other and nothing more.
0: Sonst nichts.
4: Solo nos necesitamos el uno al otro. Nada más.
5: Potrzebujemy tylko siebie. Niczego więcej.